alinifai. Melazo kwenye kitanda, true. Chao si mina taka uhai, taka uhai. Marafiki lofutana, bega leo hii si woni.